0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: No widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo. Cios ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu.
1: Życie
0: jak alkohol wchodzi w krew.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity. Twoje
1: newsy. Ewelina Walczak. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
2: Coś o pogodzie.
1: W zachodniej połowie kraju słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem.

To już siódma, mamy czwartek, 15 dzień października. Daniel z tej strony, dzień dobry. Tak naprawdę, wasze hity są u nas, takie jak ten, to Animate i Slick Bounce, którym otwieramy tę godzinę w Bounce, a tym samym czwartkowy Bounce Kickstart do weekendu ostatnia.

To Smyko i Rina w utworze Za późno w Bounce. Mamy 9 minut po 7 w czwartek 15 października. No dzień wita nas nie do końca przyjemnymi warunkami atmosferycznymi, no ale kiedy w Bounce takie kawałki, dzień z pewnością staje się łatwiejszy już na samym starcie. A jeżeli o samego Smyko chodzi, no to tutaj mam informację, że słuchajcie, jutro pojawi się od Smyko coś nowego. Także czekamy i z pewnością kolejną nówkę sztukę od Smyko zagramy. A jeżeli chodzi o sam kawałek, którego tytuł mówi Za późno, no to nigdy nie jest za późno, aby zagłosować na wasz ulubiony kawałek w naszej bounce'owej apce. Głosy widać niemalże od razu na bounce.radio w sekcji To co lubisz, także jeżeli słyszycie coś, co wpada wam w ucho, wyciągajcie z kieszeni telefon, odpalajcie naszą apkę, dawajcie lajki w górę, no i sprawdzajcie, jak wasz kawałek radzi sobie w bounce'owym eterze. 10 minut po 7, czwartek, 15 października w Bounce. Dzień dobry! Mówimy wam wspólnie z Tedim. Teraz something u nas, w kolejce już Cédric Gervais.

WIRUS, czyli wirus. Dawid pod siarbą oraz duet To Infected Have Bounce. Mamy prawie 20 minut po siódmej. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie wszystkie poranne ptaki, które dołączyły do nas i już są razem z nami w naszym bounce'owym eterze. Słuchajcie, w kalendarzu czwartek, przypomnę, 15 października, to gdyby gdzieś tam umknęło w ramach tego porannego pośpiechu chociażby. Dzisiaj zerkamy sobie do naszego magicznego kalendarza świąt nietypowych. No i tutaj dzieje się dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale skupiamy się na jednym święcie nietypowym, no bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Mycia Rąk, słuchajcie. No i chociaż niektórzy mogą szyderczo przypuszczać, że dzień ten zapoczątkował jeden z byłych bohaterów serialu Klan, bardzo przykładny mąż, ojciec, wiecie, wszystko co najlepsze, czyli Rysio, w istocie ta inicjatywa wyszła od ONZ-u w 2008 roku. No i ma to wszystko zachęcać wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci, do tego, żeby regularnie myć ręce. No bo to bardzo ważny element profilaktyki przeciwko różnego rodzaju chorobom i też bakteriom. Wiecie, w ciągu dnia dotykamy naprawdę różnych rzeczy, przebywamy w naprawdę różnych miejscach, no i chociażby ten bardzo prosty sposób zadbania o siebie warto na co dzień wdrożyć. No i po prostu warto o tym pamiętać. No a my, żeby mieć czyste ręce, no i przede wszystkim czyste sumienie, serwujemy wam dźwięki takie jak te. To Aluno i Pablo Vitarem, MNEK i Eden Prince w singlu All The Glamour, który w Bouncie zagramy dla was już za chwilę.

0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

To John Gold i single Feel the Groove w Bounce. Mamy 7.28, no kawa z pewnością powolutku zaczyna już działać. Dzięki, Bartek. No a wy właśnie sprawdzacie, którą trasą dzisiaj, no jak najmniej i najkrócej stać. A jeżeli chodzi o samo słowo groove, no to wzięło się od rowka w płycie winylowej, słuchajcie. Zdanie in the groove w żargonie jazzmenów znaczyło, że wszystko po prostu trzyma się kupę. I mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj u was w ramach czwartkowego poranka. Z kolei Kajza, która u nas pojawi się za chwilę z Kanady, w 2014 roku nakręciła wielki światowy hit Hideaway w jednym ujęciu. No i doszła z nim na szczyt brytyjskiej listy także, żeby stworzyć coś naprawdę wielkiego. Nie trzeba ogromnych budżetów. No i mam nadzieję, że podobnie będzie dzisiaj w ramach waszych zawodowych wszelkiego rodzaju poczynań. Teraz u nas Heaven and Colin w duecie wraz z Sugar Jesus, które zagra naprawdę dobrze. Swoją drogą, dawno już tego nie słyszałem. Posłuchajmy.

co, mam nadzieję, dobrze już wam znana linia nocna. Singiel Pat i Deszcz, oczywiście. Za 25 minut będzie 8. No, ja jak zwykle to już bywa. Kliknąłem tam, gdzie nie trzeba. No i bardzo proszę, Deszcz odszedł w niepamięć. No ale za to mamy chłopaków z Rudimental, którzy wraz z Omarem stworzyli świetny singiel Alive, a który właśnie teraz proponujemy w szczególności wszystkim kierowcom, którzy o tej porze w korkach mają, no, własne zdanie o całym świecie. Także zamiast z tym zdaniem się kłócić, lepiej dać mu coś, co dobrze zagra w tle, no i Rudimental w singlu Alive z pewnością do takich kawałków należy. Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Bardzo aktywny na TikToku Getz, tak zwany Gedziula i Guns w utworze Cloud 9 w Bounce. Za 16 minut będzie już 8. Do 8 coraz bliżej. To moment, w którym z pewnością wielu z was rozpocznie swój dzień w pracy tak już na maksa. Obecnie pora, przy której jedni są no już gdzieś tam myślami przy biurku lub też fizycznie, a drudzy wciąż stoją w korku. Także tutaj z pewnością kolejny dobry podkład wam się na to przyda. No i skoro już o liczbach o tej godzinie mowa, no to większość z nas pracuje na jakichś 49%. Być może, no bo na 100 raczej jeszcze nie, to podejrzewam dopiero po 8. No chyba, że tak się dzieje, no to już teraz dobrego dnia w pracy wam życzymy. No i właśnie, skoro o 49% mowa, teraz właśnie 49%. Royksopp, Steve Angello i Sebastian Ingrosso. Taki właśnie nam tutaj, taka kooperacja nam się zarysowała o tej godzinie. Przypominamy sobie house'owe klasyki w Bounce raz po raz i raz po raz również jest wielką przyjemnością dla was. Odkurzamy! Koniecznie pozostańcie blisko radia i jeżeli macie taką opcję, zagłosujcie na ten kawałek w naszej bounce'owej apce. No to co? Do dzieła!

To Sami Verge, Skepta i Dovel 19, Cops and Robbers Bounce. Za 8 minut będzie już 8, czyli pora, o której wszyscy są już w drodze, choć tak na dobrą sprawę część jeszcze gdzieś tam szuka kluczy. Przypomnę, już o 7.55 serwis informacyjny, a do tego czasu Shift Key i BB Diamond, single Gone Missing.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Ewelina Walczak. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
2: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie wchodzili boso, żeby nie palili.
1: Zarząd dróg miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Czwartek dzieli Polskę na pół, na zachodzie i w centrum pogodnie oraz bez opadów. We wschodniej połowie kraju więcej chmur i przelotny deszcz. Rano na północnym zachodzie lokalne mgły ograniczające widoczność, a na termometrach od 9 do 10 stopni na wschodzie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie kraju.
0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.

0: some of that weight.
1: Weight.
0: Some of that weight.

0: Co już ósma, o tej porze lista spraw na dzisiaj jest najdłuższa, no a z każdą minutą będzie coraz lepiej. Również muzycznie. To czwartek, 15 dzień października. Daniel, dzień dobry, zapraszamy do 10, a ósmą startujemy z polskim akcentem, bo to Liwka w utworze Poza Tobą Nic, która od ostatnich kilku tygodni dzieli i rządzi w Polsce.
1: Wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

Wielokrotnie gości w setach Duke'a Dumonta, który w tym roku w listopadzie pojawi się w Warszawie, a teraz na antenie Bounce. To Julio Bashmore i singiel Oh Siv. Mamy 11 minut po 8. Za Bashmorem stoi Matt Walker z Bristolu. Ten numer bardzo często bywa mylony z Oh Baby Natana Doa, więc dla porządku sprawdzajcie podpis pod utworem, nie tylko refren, bo to może być jak najbardziej zgubne. W biurach, no, mam wrażenie, że zaczyna się teraz poranny rytuał. Wszyscy udają, że siedzą przy biurkach od świtu, no i że nie spóźnili się do pracy lub że byli na czas. No z tym bywa oczywiście różnie. No ale mam nadzieję, że jednak dzisiaj na ósmą zdążyliście bez żadnych problemów. Udało wam się punktualnie i na czas dojechać. Skoro mowa już o myleniu kawałków, tutaj przy okazji Julio Bashmore'a, następny kawałek, no bardzo trudno z czymkolwiek pomylić, no bo warstwa zarówno wokalna, jak i muzyczna jest jedyna w swoim rodzaju, ale u miłego ATZ

Ależ energia, to Ludę i singiel Ja Mind w Bounce. Mamy 19 minut po 8. No pierwsza kawa powolutku stygnie, no a druga jeszcze się nie zaparzyła. No kto wie, być może to jest właśnie ten moment. A sam Lud pochodzi z Australii. Największy rozgłos przyniosła mu drum and bassowa wersja Down Under, nagrana z Colinem Hayem, które w Bounce również emitujemy, wokalistą Man at Work. Tego słucha się o poranku, ale nie tylko, po prostu dobrze. Dzisiaj w kalendarzu 15 dzień października, czwartek, do weekendu bardzo blisko. To uwaga, Światowy Dzień Mycia Rąk. No i tutaj Ignacy Samuels w 1847 roku we Wiedniu w Austrii przekonywał lekarzy do tego samego, no i spotkał się z potężnym oporem. No bo po co myć ręce? Dawniej uważano. No a wy macie mydło przy każdej umywalce, także wymówek brak w zasadzie żadnych. Pamiętajcie, myjemy ręce gdziekolwiek tylko możemy. Także skoro rączki już umyte, sumienie, mam nadzieję, czyste, można brać się za nowości. U nas teraz na antenie Beth in My Mains nasza nówka sztuka, którą zobaczycie właśnie w tej sekcji nówki sztuki na bounce.radio.

To Will Sons i Lion Babe. Za bounce. To już mamy 26 minut po 8. Czwartek, bo to w kalendarzu. 15 dzień października. Ma to do siebie, że ciało siedzi jeszcze przy biurku w pracy, no a głowa jest już przy piątku lub może nawet przy sobocie. Dobrze więc, że teraz Szwajcar z Zurychu u nas, mianowicie EDX, no bo tam z czasem raczej nikt nie dyskutuje. To singiel Riveret, który dobrze sprawdzi się właśnie o tej porze dnia, kiedy niektórzy z was jeszcze w blokach startowych, mimo że już od 8 albo i nawet od 7 w pracy. Mam nadzieję, że przy dźwiękach e-bounce będzie pracowało wam się zdecydowanie przyjemniej.

podejrzewam, że ten stan, kiedy patrzycie na kalendarz dzisiaj, można porównać do tytułu tego utworu. To Paul Beats, Kasia Grzesiek oraz Kłebo na Fide w utworze Euphoria w Bounce. No bo ten stan z pewnością towarzyszy wam z myślą o tym, że to już czwartek. Do weekendu naprawdę bardzo, bardzo blisko, ale jeszcze tych kilkanaście godzin no trzeba przepracować. No i gdzieś tam w głowie pewne fakty przed weekendem, czy to w pracy, czy prywatnie, po prostu poukładać. Za 27 minut będzie 9. U nas ten poranek układa się tak, że lada moment kolejna z nowości na naszej antenie, którą zresztą gramy bardzo mocno przedpremierowo, bo to nowy singiel Skytecha, który przywędrował do nas właśnie prosto od Mateusza Dziewolskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Dodam również, że Skytech ma u nas swoje program, radio show, mianowicie This is Skytech w każdy piątek po 20 na antenie Bounce, a tym razem singiel State of Mind w duecie z Prophecy, a także Natalie Blue. I tutaj dodam, że ten kawałek będzie miał swoją światową premierę dopiero 23 października. Niemniej, jak to bardzo często w ostatnim czasie bywa, my w Bounce prezentujemy wam go już teraz.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Królik i Klaudia Szafrańska. Singiel Obietnice w Bounce. Za 12 minut będzie już 9. Ten poranek biegnie nam bardzo, bardzo szybko. Tost zjedzony, słuchajcie. Ręce umyte, no bo dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk, słuchajcie. Kawa powolutku zaczyna działać. No tosty pojawiły się w tym zestawie dość niespodziewanie. No ale widzicie, jak tutaj dbają o nas. Dzięki, Bartek, naprawdę. Za 12 minut 9. To pora, o której w telefonach pojawią się. Jestem już prawie na miejscu. Bardzo często, no prawie robi o tej porze naprawdę ciężką pracę, no ale też i różnicę. No i dla wszystkich, którzy są prawie na miejscu, Dave Spoon i Battitude. Właśnie teraz wam się, na chwilę jeszcze przed 9, bo pamiętajcie, o 8:55 kolejne dziś Bounce Newsy, no a w nich wszystko to, o czym warto wiedzieć jeszcze przed 9.

Tak sobie myślę, że te tosty, słuchajcie, są naprawdę dobre. Mam nadzieję, że ten kawałek będzie równie na tym samym poziomie. Pa, na pewno.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Ewelina Walczak. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
2: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
1: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Benzyny 98 7 zł 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
3: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
1: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: W zachodniej połowie kraju słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem.
0: Reklama.
5: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach.

To już dziewiąta, mamy czwartek, 15 dzień października. Daniel z tej strony, dzień dobry. Na starcie dziewiątej muzycznie u nas dwóch Brytyjczyków, no i obaj Chris. Na szczęście z różnymi pseudonimami i nazwiskami, bo to Chris Lake prowadzi zresztą własną wytwórnię Black Book Records oraz Chris Lorenzo Long Jacket. Właśnie teraz u nas na starcie tej godziny. Zróbcie głośniej.

To lokalnie prosto z Lipska nad Biebrzą w Bounce i singiel What Did I Miss. Mamy 8 minut po 9. Dobre, bo polskie, dobre również, bo nasze. Jeżeli i wy macie produkcję, która gdzieś tam zalega wam w czeluściach folderów, szuflady, szafy, jakkolwiek to można jeszcze nazwać, wpadajcie do nas, bounce.radio, sekcja Promopool. No dzisiaj, słuchajcie, będzie u nas wielkie słuchanie, no i prawdopodobnie na dniach emitowanie. Także jeżeli wysłaliście do nas w ostatnich dniach swoją propozycję, bądźcie bardzo, bardzo czujni. Tak jak przy okazji emisji singla, który zagramy dla was za chwilę, bo to A-Trip i Megra w singlu Rainbow. A-Trip, który raz po raz coraz odważniej porusza się po europejskiej, w szczególności scenie elektronicznej. Ten duet współgra naprawdę wyśmienicie, o czym przekonacie się w Bounce. Za chwilę. Zróbcie głośniej, bo to Rainbow.

to Maroon 5, Harry Chuchu, Romero z Bambosa. Właśnie taki remix singla Make Me Wonder w Bounce. Mamy 18 minut po 9. To już czwartek, 15 dzień października.

do weekendu bardzo, bardzo blisko, a muzycznie staramy się ten weekend jeszcze bardziej wam przybliżyć, serwując hity takie jak właśnie Maroon 5 sprzed, no, wielu już lat. Starsi słuchacze z pewnością bawili się przy tym nie raz i nie dwa na klubowych parkietach ładny już czas temu. Niecałe 20 minut po 9, przypomnę, mam nadzieję, że wasze myśli, mimo że krążą wokół weekendu, no to jednak jeszcze w blokach startowych są, no bo wiecie, parę tych godzin pracy pozostało jeszcze takiego chłodnego, bardzo dobrego działania i mam nadzieję, że bansowe dźwięki wam w tym wszystkim pomagają. Tak jak za chwileczkę Kayomi, która raz po raz wydaje nowe single, ale u nas jeden z tych debiutanckich. Odzyskać mnie i Kayomi właśnie teraz. Zresztą Kayomi gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Obserwuje nas w social media. Pora na was.

Disclosure i Lion Babe, singiel Hourglass w Bounce. Mamy 26 minut po 9. Ten singiel pochodzi z krążka Caracal, drugiego albumu braci Lawrence z 2015 roku. No, Howard i Guy wydali już kilka takich krążków, każdy naprawdę topka, po prostu topka i każdego warto posłuchać. A jeżeli chodzi o tytuł albumu, no to wziął się od Caracala, dzikiego kota z takimi, wiecie, czarnymi pędzelkami na uszach. Wśród gości są m.in. Lord, The Weeknd i Gregory Porter. Tego krążka w wolnej chwili na Spotify, na Tidalu, czy też na naszej antenie po prostu warto posłuchać. No, za oknami jesień pokazuje dzisiaj pełnię możliwości w wielu miejscach w kraju, chociaż nie wszędzie pokazuje mapa pogodowa. Szaro, wilgotno, no ale my i tak twierdzimy, że to chyba na współ z latem nasza ulubiona pora roku, no bo wtedy kawałki mają jeszcze lepszy klimat. Przynajmniej takie mam wrażenie. No i skoro niebo dzisiaj nam nie pomaga, nie rozjaśnia, no to myślę, zrobi to polski duet Trens, prosto zresztą z TikTokowego wirala. To Malbukowski i Natalia, singiel Grawitacja, singiel, który zagraliśmy jako pierwsi w Polsce. A dzisiaj dołączają kolejne stacje, no całe szczęście po raz pierwszy właśnie w Bounce i to w wielu przypadkach będzie powtarzać się, myślę, bardzo często. 28 minut po 9, Matt Bukowski i Natalia.

Mamma mia, jak to zagrało? To Axwell Ingrosso, single This Time w Bounce. Skoro już o czasie mowa, za 26 minut będzie 10. No, mam nadzieję, że poranny pośpiech powolutku odpuszcza. Za oknami w całej Polsce niemalże chłodno dzisiaj. Także słuchajcie, gdziekolwiek teraz jesteście, przed wyjściem z domu, z biura. No, czapka i kurtka wydają się być obowiązkowe. Nie wiem, czy pamiętacie, no ale mama mówiła zawsze, czapkę załóż, bo się przeziębisz. No i takie rady działają bez względu na czas i na wiek. Warto je dzisiaj zastosować. No ale dzisiaj o poranku mama nas nie pytała, czy chcemy. Natomiast fukaj, Liwka, Enklawa mówią krótko. Chcę więcej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Zagrało to bardzo dobrze, prawda? To Margaret w utworze Bynajmniej w Bounce w remiksie od Two Infected. Bartka i Artura jak zawsze przy tej okazji pozdrawiamy. Polski wokal na takim piano house'ie, no to połączenie, które pasuje bardzo do wakacji. Nawet jeżeli za oknem macie parking pod biurem albo jesień, taką jaką właśnie przyszła do nas w ostatnich dniach. No tęsknimy już chyba za tą prawdziwie polską złotą jesienią i dwudziestką na termometrze. No wydaje się, że ten czas już nie wróci. No ale chuchamy, dmuchamy, dokładnie tak, na zimne. Być może to się jeszcze wydarzy. Za chwilę przeniesiemy się z kolei na północ Francji, słuchajcie, bo to Fakir z Normandii w singlu Emote, bez lotniska, bez bagażu podręcznego, tak na dobrą sprawę, wyląduje na naszej antenie kapitalnie. To z kolei nasza nówka sztuka sprzed trzech, może czterech tygodni. W każdym razie singiel, który wkomponował się w naszą antenę bardzo dobrze i tak już pozostanie. Fakir w Bounce właśnie teraz. Za 12 minut będzie 10:00. Przypomnę o 9:55. Kolejne dziś Bounce Newsy.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Ewelina Walczak. Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej. Mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
5: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
4: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych. 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku.
0: To jest info, które warto zanotować.
4: Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
6: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie wchodzili boso, żeby nie palili.
4: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
4: Na zachodzie i w centrum pogodnie oraz bez opadów. We wschodniej połowie kraju więcej chmur i przelotny deszcz. Rano na północnym zachodzie lokalne mgły ograniczające widoczność, a na termometrach od 9 do 10 stopni na wschodzie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie kraju.
0: Reklama.
8: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
0: Reklama.

0: To już minuta po 10:00, mamy czwartek, 15 dzień października. No i proszę, Bounce Kickstart mówi papa. Ale zanim to, przywitamy się z Jędrasem, który dołączył do nas do studio. Jędras, dzień dobry, jak forma dzisiaj?
1: Siema, elegancko, bardzo dobrze.
0: No i w końcu słoneczko wyszło.
1: Tak jest i od razu to czuć w kościach i na ciele całym.
0: Muszę zapytać jeszcze, bo dzisiaj mamy takie święto. Rączki umyte?
1: Tak jest, oczywiście, zanim do studia.
0: No to bardzo proszę, Bounce Office właśnie startuje. Rączki czyste, brzmienia także, myśli mam nadzieję również. Nic tylko słuchać. Daniel, dzięki za dzisiaj. Firebeats, to już teraz.

To była Kiki z numerem What's a Girl to Do in 25. Holenderska DJ-ka wzięła na warsztat kultowy klasyk od Fatimy Yamahy, podkręciła tempo do 146 uderzeń na minutę i zamieniła ciepłą nostalgię w energetyczny trans. No i w takim tempie to można zaczynać Bounce Office. Siema, z tej strony Jendras, mamy czwartek, 10 minut po 10 i jeśli Kiki was wystarczająco nie obudziła, no to jest idealny moment na drugą kawę. Ja swoją właśnie kończę, także polecam, nie śpimy, zwiedzamy. A już teraz bez paszportu przenosimy się na wyspę, która nigdy nie śpi. Francesco Diaz, Young Rebels i kultowy mocny remix od Wawy. Witamy na Ibizie.

Kiwisa, Amnesia.

Leon Boyler i numer Exoplanet. Boyler od lat słynie z tego, że zamiast klasycznych, słodkich melodii woli kosmiczny, surowy minimalizm. No i fajnie, nam się podoba. Jeśli wam też, to zostawcie koniecznie lajka w naszej Bans apce. To wy decydujecie o topkach tygodnia, no i wspólnie tworzymy playlistę. Słuchacie Bans Office, 27 minut po 10. Mamy czwartek, 15 października i a propos kosmosu, to według kalendarza dziś mija dokładnie 30 lat od momentu, gdy polski astronom Aleksander Wolsztyn oficjalnie potwierdził odkrycie pierwszych planet poza Układem Słonecznym. Ciekawe, prawda? No, ale już teraz znajdujemy most pomiędzy tymi gwiazdami a naszą planetą. No i wracamy troszeczkę na Ziemię w mocno basowym wydaniu. Uwaga, nówka sztuka, także możecie dać troszeczkę głośniej. Lanberry w remiksie od Astrowilka i Ostatni Most.

Tong, The Heritage Orchestra i dyrygent Jules Buckley w symfonicznej wersji klasyka You Don't Know Me. Jeśli czujecie, że dzisiejsze obowiązki zaczynają was przerastać, no to mam nadzieję, że ta orkiestrowa aranżacja house'owego hymnu Armanda Van Heldena powinna skutecznie podnieść morale. No zresztą słuchajcie, to już czwartek, a to jest Buzz Office za 20 minut 11, więc to już prawie ostatnia prosta do południa. Jeszcze tylko dziś, a już jutro piątek, weekendu początek. No co za uczucie. DJ-e z całego świata odpowiedzieliby z pewnością wspaniałe. Już teraz Global DJs i What a Feeling.

To była Różowa Pantera i uroczo połamane Girl Like Me. Uwielbiamy takie numery i to nie tylko ze względu na kolor, choć różowy to nasz firmowy, no to po prostu ten beat bangla. To już za 11 minut 11, czyli idealny moment, żeby powoli zacząć planować przerwę obiadową i na chwilę oderwać wzrok od arkuszy w Excelu. Ja aktualnie czekam na tościki od Bartasa, także w brzuchu burczy. No i w głośnikach oczywiście też. Słuchacie Bans Office, a już teraz coś od artysty, który podobno, jak twierdzi, nie umie pływać, no za to doskonale wie, jak produkować słoneczne, niesione pasją hity. Barry Can Swim i Return to Bebo.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy.
3: Ewelina Walczak. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski, do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
4: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy, wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
4: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
5: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
4: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Bounce! Coś o pogodzie.
3: Wyraźny podział w pogodzie. Zachodnia i centralna Polska z przejaśnieniami i bez deszczu. Na wschodzie utrzyma się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami, a wysoko w Tatrach i Bieszczadach spadnie deszcz ze śniegiem. A na termometrach od 9 do 10 stopni we wschodnich regionach, przez 13-14 na Mazowszu, do 15 na zachodzie.
1: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu się zawiesił.
9: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
8: Nie pytaj.
10: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od

To już prawie godzina 11, czwartek, 15 października i Bounce Office, a z tej strony Jędras, siema! A kolejną godzinę rozpoczynamy z jeszcze lepszą energią. To jest Griffin i Higher Power. One.

0: Mania i hipnotyzujący singiel bez słów, a tymczasem kilka słów ode mnie. Siema, z tej strony Jędras, słuchacie Bans Office. Wybiła właśnie 11:11, a to oznacza tą magiczną godzinę, no w której wszyscy fani numerologii i symetrycznych układów cyfr na ekranach telefonów i nie tylko nerwowo wymyślają życzenia. No, jeśli waszym marzeniem na dzisiejszy poranek był po prostu święty spokój, no to ten głęboki, melancholijny bit na pewno pomógł w jego realizacji. Czasami brak słów to najlepsze wyjście, bo w muzyce elektronicznej emocje i tak najłatwiej przekazać samym basem i odpowiednio podkręconym tempem. To już czwartek, za chwilę weekend, a więc trochę taka cisza przed burzą. Zostajemy zatem w klimacie wymownego milczenia, ale drastycznie zmieniamy perspektywę. Starczy gadania. Już za chwilę amerykański producent ukrywający się pod szyldem Dark Heart i track Don't Speak.
1: Touch, baby.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań

wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Zawitał do nas Piotruś Pan z Nibylandii, Kiwi oraz Promet i utwór Peter Pan. Pozostając w bajkowym klimacie, warto wspomnieć, że wczoraj były setne urodziny Kubusia Puchatka i trzeba przyznać, że jak na swój wiek, no to bardzo dobrze się trzyma. No to chyba ten miodek. Kubusiu, pozostaje nam życzyć 200 lat. Słuchacie Bans Office już prawie w pół do 12, czwartek 15 października i dzień mycia rąk. No ja swoje przed chwilą umyłem, tościki były pyszne, a rączki mam już czyściutkie. Zostajemy przy bajecznych dźwiękach, tym razem za sprawą magicznego saksofonu. Już teraz Dave Winney i saksamafon.

Hades i utwór Zmiany. Słuchacie Bans Office, to już prawie za 20:12, czyli najwyższy czas, żeby odliczać minuty do obiadu. Hades na polskiej scenie hip-hopowej od zawsze kojarzy się z bezkompromisowym podejściem, a ten głęboki, refleksyjny beat idealnie zmusza do chwili zastanowienia się nad tym, co wokół nas ewoluuje. Bans rozbija się cały czas i jeśli chcecie być tego częścią, no to wbijajcie koniecznie na Discorda, możecie tam podzielić się z nami swoimi refleksjami. A już teraz niemiecki weteran sceny klubowej Mogai połączył siły z brytyjskim wokalistą Tomem Kainem, no żeby przypomnieć, jak brzmi perfekcyjnie skrojony głęboki house. Przed nami You'll See Me.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Mouse. Mouse T. I Madison Avenue. Nieśmiertelne Don't Call Me Baby. Niemiecki król funkowego house'u wziął na warsztat australijski klasyk z końcówki lat 90. No i tchnął w niego zupełnie nowe, głębokie życie. To już niemal za 10:12. Mam nadzieję, że u was życia pełno. Was? Czyli to taka pora, gdzie słońce powoli łapie najwyższy punkt. No a w biurach zaczynać się może nerwowe odliczanie do przerwy. No ale o najważniejszych punktach z listy wydarzeń dowiecie się już za chwilę w Buns News. To o 11:55, a już teraz czas wyjść z cienia i rzucić trochę światła na nowości, które idealnie pasują do popołudniowego słońca, no które walczy dziś z jesiennymi chmurami. Pomóżmy mu trochę. Przed nami głęboki, pulsujący bas prosto z cieplejszych rejonów Europy. Lopez i utwór Shadows. No to ciach.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Ewelina Walczak. Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiSu i działacze Ruchu Obrony Granic. Policja zatrzymała 3 osoby, które były najbardziej agresywne. W stosunku do funkcjonariuszy słychać było krzyki zamachu stanu i uzurpatorzy.
2: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
1: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Nauczyciel jednej z krakowskich szkół zatrzymany za nielegalny handel opioidami. Policjanci wpadli na trop 44-latka podczas śledztwa w sprawie ubiegłorocznej śmierci 4 młodych kobiet, które przedawkowały silne leki. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy pedagog sprzedawał niebezpieczne środki także swoim uczniom. Wiadomo już, że na ich dane wyłudzał część recept. Przez 5 lat współpracował z zatrzymanym wcześniej anestezjologiem, od którego kupił ponad 900 takich dokumentów, mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
3: Była to ogromna ilość lekarstw, było około 60 tysięcy samych tabletek.
1: Nauczyciel trafił do aresztu na 3 miesiące. W całym śledztwie dotyczącym handlu opioidami policja zatrzymała już 13 osób.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Zachód i centrum kraju z pogodnym niebem i bez opadów. We wschodnich województwach dominują chmury, z których przelotnie popada deszcz. Wiatr przeważnie słaby, jedynie na Podkarpaciu okresami powieje mocniej. Na termometrach od 9-10 stopni na wschodzie, przez 13 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.
0: Reklama.
5: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w

była letnia miłość, a to jest jesienny październik. Czwartek 15 października i Bounce Office. I minęła godzina 12, kolejna godzinka z Bounce Office, z tej strony Jendras i powiedz moje imię. Dimitri Vegas i Like Mike, say my name.

Lizard, Richard Gray, Everyday People. Ten producencki duet od lat mistrzowsko kroi stare funkowe klasyki, dając im nowoczesne basowe życie. 10 po 12, czyli oficjalnie otwieramy porę lunchową. Siema, z tej strony Jędras, a to jest Bans Office. No i dbamy, aby zaspokoić twoje zmysły, a szczególnie głód muzyczny. A już teraz czas całkowicie wyłączyć racjonalne myślenie i może trochę pogwizdać, a na pewno odpłynąć. Anna Jurksztowicz w elektronicznym odświeżeniu od Arniego i zmysły precz!

Baby Clones i klimatyczne Temptations. Tytułowe pokusy to temat rzeka, zwłaszcza w porze lunchowej, gdy zapach jedzenia z pobliskich knajp zaczyna poważnie testować silną wolę każdego, kto próbuje trzymać zdrową dietę. Trzymajcie się tam, to już 23 minuty po 12, a żeby oderwać wasze myśli od złamania postanowień, to sugeruję obczaić naszą Bounce apkę. Fajna, intuicyjna aplikacja, w której po zalogowaniu można zdobywać poziomy słuchacza poprzez częstotliwość słuchania, a także poprzez lajkowanie utworów. To wy decydujecie o topkach tygodnia, a już za chwilę aktualny numer 1 na naszej playliście. Amerykański producent Randys wie, jak podkręcić tempo, żeby zrzucić z siebie biurowy letarg. Przed nami potężne klubowe uderzenie w numerze Sweat. Nasz numer 1, no to ciach!

Nie przechodzimy na ty, czyli Beck Lepez i świetny przykład nowoczesnej miejskiej poetyki, gdzie chłodny klimat idealnie koresponduje z zachowaniem odpowiednich barier. No, jeśli wy natomiast chcielibyście przejść z nami na ty, to zapraszamy na nasz kanał na Discordzie. Ja mam na imię Jędras, słuchacie Bans Office za 25 minut 13. Mamy czwartek, 15 października i jest to również Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. No wiecie, my nadajemy z Suwałk, gdzie na talerzach królują wyroby z ziemniaka, babka, kartacze, placki i tym podobne. No za te wszystkie wyroby, wasze drogie panie, dziękujemy! No i powiem wam, że taki porządny kartacz to czasem wszystko, czego nam trzeba. Już teraz Shiba-san i Team Baresco w numerze All I Need.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Poczujcie moją energię. Henry Fonk i Jake Shore w numerze Feel My Energy. Ten potężny tech house'owy strzał powstał z połączenia sił dwóch imprezowych wyjadaczy z Florydy, no, którzy doskonale wiedzą, jak za pomocą przesterowanego basu postawić na nogi nawet najbardziej zaspane towarzystwo. To już za 10 pierwsza, a to oznacza, że za chwilę Bass Newsy, w których to dowiecie się wszystkiego, o czym warto wiedzieć o tej porze, a także o pogodzie. No a skoro jednak jesteśmy przy solidnej dawce energii, to czas sprawdzić, jak z podobnym tematem radzi sobie Europejska Szkoła Produkcji. Niemiecki weteran Denis Coyle połączył siły z Magnim, serwując nam euforyczny, nowoczesny house. Poczujcie to sami, przed nami Feel It.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Ewelina Walczak. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
1: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Dziś w zachodniej połowie kraju oraz w centrum słonecznie i sucho, na Podlasiu, Mazurach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu pochmurno z przelotnym deszczem. Wiatr na ogół umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, a na termometrach od 8 stopni u podnóża gór i 10 na wschodzie, przez 13 w centrum, po 15 na zachodzie Polski.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.

Minęła godzina 13, czwartek 15 października i Bounce Office, a z tej strony Jendras, siema! A już teraz obieramy azymut na kolejną porcję najlepszej muzyki. Pierwszy przystanek i wita nas Rembrandt z numerem Destination. Jedziemy!

No i mu zagra Roger Sanchez, GTO i Turn On The Music, legendarny nowojorski DJ. On stworzył ten numer jako hołd dla najlepszej ery muzyki house. Siema, z tej strony Jędras, a wysłuchacie Bounce Office, a to już 10 po pierwszej, czyli oficjalnie powitaliśmy drugą połowę dnia roboczego. No, zgodnie z tym, co słyszeliśmy przed chwilą, muzyka bywa najlepszym lekarstwem na biurowy marazm, zwłaszcza gdy poziom motywacji zaczyna drastycznie spadać wraz z kolejną prezentacją. No ale pocieszę Was, Fajron coraz bliżej, a razem z nim Weekend. Już teraz zmieniamy klimat na coś znacznie bardziej zmysłowego i lokalnego swoją drogą. Duet Flirtini połączył siły z Igo oraz Pepe, żeby zaserwować nam perfekcyjny, nowoczesny R&B z polskim tekstem. No, przyjrzyjmy się zatem temu numerowi nieco bliżej.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: nienawidzę, jak nagrywam. Naprawdę, szczerze cię nienawidzę w tym momencie. Jeszcze raz.
1: A my bardzo lubimy ten numer i z pewnością zagramy go jeszcze nie raz. Linia nocna i kawałek Gdzie ja jestem. Ten warszawski duet słynie z eleganckiego elektropopu, który idealnie pasuje do chwil, kiedy człowiek zawiesza wzrok na oknie i na moment odpływa myślami od rzeczywistości. Puk puk, z tej strony Jędras, a to jest Bans Office. Do wpół do drugiej zaledwie 3 minuty, więc to idealny moment na mały restart przed popołudniowym finałem. Pytanie o to, gdzie właściwie jesteśmy, nabiera szczególnego sensu w czwartkowe popołudnia. No, kiedy ciałem wciąż tkwimy przy biurku, ale głową jesteśmy już głęboko w weekendowych planach. Czas jednak wrócić do rzeczywistości, ale w zdecydowanie cieplejszym brytyjskim wydaniu. Beastix i I Am serwują nam soczyste połączenie nowoczesnego garage solo wokalem. Przed nami Always New.

0: nie skończył się niespodziewanie, niby tuż w drukarce.
1: Tako na Fide i utwór Kryptowaluty. Ten kultowy projekt Tako Hemingwaya i Quebo na Fide idealnie punktował cyfrową gorączkę złota, zostawiając nas z bitem, który w 2018 roku nuciła połowa Polski niemal. Słuchacie Bounce Office, mamy czwartek, za lekko ponad 20 minut 14, a ja wam powiem, że jak inwestować, to najlepiej w siebie. No to najlepsza inwestycja, więc jeśli produkujecie, rozwijajcie się, idźcie w to, twórzcie własną muzę, a jeśli już to robicie, to zapraszam was na bounce.radio. No i tam jest taka zakładka Promo Pool, gdzie możecie przesłać nam swój beat, swój set, no to co wyprodukowaliście. No i wiecie, w ten sposób właśnie może się wszystko zacząć. Może się zacząć wasza kariera, kto wie. A już teraz numer z Promo Pool, który mamy na antenie, to jest Chris M i What We Started.

to już za niecałe 10 minut 14, słuchajcie, już za chwilę Buns Newsy, to 13.55, najważniejsze info o tej porze, a już teraz nuta, która odniosła spektakularny sukces w brytyjskim radiu BBC Radio 1. Powód, by zostać z nami, The Prototypes, Low Sea Reason.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
1: Ewelina Walczak. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
5: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
6: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
5: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
7: Ostatnio pan Świeczkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
5: Oprócz budżetu Trybunału, zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet do finansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: W zachodniej i centralnej części Polski sporo słońca i bez opadów. Wschodnie regiony pozostają pod wpływem większego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Wiatr słaby, umiarkowany, silniejszy jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach od 9-10 stopni na wschodzie kraju, przez 13-14 w centrum, do 15 na zachodzie.

kultowe numery oczywiście w Bans. Minęła godzina 14, czwartek, 15 października i Jędras. Bans! A już teraz płynnie przechodzimy do Bans After Hours, a stawkę zaczniemy od... No i w takich rytmach do 18, a już od 18 Bans Department i stawkę rozpoczyna Frank Walker. Mi pozostaje życzyć wam miłego popołudnia, trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Siema!

0: Promocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać siódemkę z przodu, za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł. To już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem trzeciej odsłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
4: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, a ja też dojeżdżam do pracy. No i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
3: Resort energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni nazywanej fabryką dyplomów. Placówka przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym jest Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie?
5: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dopytywany, czy czuje się winny, odpowiedział nie.
6: Nie czuję się winny. Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
5: W sądzie pojawił się też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie był rozmowny. Według prokuratury Czarnecki miał otrzymać od kolegium co najmniej 92 tysiące złotych w gotówce. Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Bounce! O pogodzie.
3: We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu w Tatrach i Bieszczadach, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie z kolei sporo przejaśnień i cieplej, do 15 stopni. Poza tym jednak dziś zdecydowanie chłodniej, do 9-10 stopni na wschodzie. Na obszarach podgórskich do zaledwie 8 stopni.
0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.
8: Ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut. Odpalam notatnik w razie W. Czuję, co się deja vu. Wnętrze połamany w pół. Odkąd otworzyłaś drzwi, chyba zaraz przestanę liczyć, który to raz lodem spowity. Jesteś czarą goryczy, którą łykam bez popity.

ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6,95 zł. Za litr benzyny 98 do maksymalnie 7,76 zł, a za diesla 8,03 zł.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
2: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11 na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany 6-4, Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
3: Rywalka mniej więcej z tej samej półki co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
2: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
1: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Najsłoneczniej dziś na zachodzie kraju i tam najcieplej do 15 stopni. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu i od razu zrobi się chłodniej. Do 9-10 stopni dziś maksymalnie, a na obszarach podgórskich do 8 stopni.
0: Reklama.
5: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
5: Nie pytaj.
6: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja. Bounce!

podcast.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Collegium Humanum. Powodem jest brak dowodu do doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
2: W tym środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
1: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Collegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Do 15 stopni dziś na zachodzie kraju. To najcieplejszy region, bo we wschodniej połowie kraju do 9-10 stopni, a na obszarach podgórskich do 8. Najwięcej słońca na zachodzie, we wschodniej połowie kraju zachmurzenie większe plus opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na Podkarpaciu porywisty.
0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.
3: Po

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskuje w nim także o zatrzymanie Daniela Obajtka w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku w okresie przedwyborczym. Daniel Obajtek pełnił wówczas funkcję prezesa Orlenu i polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak by przez 2 tygodnie litr paliwa na stacji kosztował maksymalnie 5,99 zł. To sprawa sprzed 3 lat. Obecnie paliwo jest dużo droższe. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro ceny mają co prawda spaść, ale za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,95 zł. Za litr benzyny 98 7,76, a oleju napędowego 8,3 grosze. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż dziś.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Nową sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek, który wczoraj zorganizował sobie ślubowanie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta. Święczkowski twierdzi, że wszyscy sędziowie z tego grona nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania. Mówi sędzia Magdalena Będkowska.
5: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
4: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny Waldemar Żurek, zajmie się też prokuratura.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
4: Na przeważającym obszarze kraju dziś do 9-10 stopni miejscami, 12 najcieplej na zachodzie do 15 stopni i na zachodzie dziś najwięcej przejaźni. Poza tym jednak spore zachmurzenie. Na wschodzie przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
0: Reklama.
7: Znowu się zawiesił.
8: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
7: Nie pytaj.
9: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla

0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.
2: If you know this song, clap your hands like this.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
1: lub w radiowych social media.
2: Autopromocja.
3: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by Hot Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.
4: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
0: Słuchasz seta
4: Jamie'ego Jonesa.
0: Sprawdź kolejne show
4: na bounce.radio.

I'll be that bitch with it.

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Jamie'ego Jonesa.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja. Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: z Ultra Music Festival.
1: Sprawdź kolejne show
0: na

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
2: This is Colorcast Radio by Colorize. Your home for the best.

0: wieczór nakręcam Bounce Department.
1: Słuchasz seta w
0: Colorcast Radio.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.